Sóbrio, sóbrio, sóbrio, sóbrio, sóbrio, sóbrio. Sóbrio, sóbrio, sóbrio, sóbrio.